0: tu
1: nkusunira kunsunire nzija yo kuri mukumi zoka echimba chino cha Uncle Ronnie alino John Black bachita tezinuma chiri mu namba ya mukaka.